Ano z prężyną widziano nas razem w komisach meblowych, bo grzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj, tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu, twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu, poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą.

Aż przysięgi, że będzie jak nie wiem. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, aby jemać go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubała sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Bałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Bałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Bałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą.

0: dzieci, bo kiedyś coś kazało mi nacisnąć start i cal od krawędzi, znów myślę, czy zmienić na drugą stronę i znowu dać szansę nam.
1: Days of vinyl, as we used to know it, is pretty well over. It's a shame. It breaks my heart.